0: jesteśmy na pierwszy.
1: Harry
0: 56. Lubię swoje 3-5, tylko na jadę teraz 56 w akcji, panie jadę 2 akcji.
1: Harry 56.
2: Be clear. Gambo 415, I have you en route. 2134. Gambo 415, 6-year-old female conscious breathing, sugars in the 500s, completely alert, breathing normal.
3: Direct.
2: 2934.